0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Důchody od příštího roku stoupnou v průměru o 300 korun měsíčně. Senioři dostanou i jednorázově 2000 korun. Vláda schválila i nový zákon na podporu sportu. Krnov dokončil nové parkoviště u tamní nemocnice. Zítra bude oblačno s teplotami kolem 15 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezký večer přeje Lenka Blažejová. Průměrný důchod od ledna vzroste o 304 koruny. Senioři k tomu navíc dostanou jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun, schválila to dnes vláda. Po valorizaci se tak průměrný důchod dostane na zhruba 22 200 korun. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO má zvýšení důchodcům pomoct s rostoucími cenami, ale zároveň příliš nezvýšit výdaje státu do dalších let.
4: Senioři si své penze předplatili lety tvrdé práce. A pozor, důchod není sociální dávka. Je výsledkem dlouhodobé společenské dohody, která v této zemi funguje po celé generace. Jistota a důstojné stáří jsou pro nás absolutní prioritou.
3: O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok. Jeho deficit bude 386 miliard korun. Bude tak o 3 miliardy nižší než původní návrh. Český antidopingový výbor by se nově mohl věnovat boji proti manipulacím sportovních zápasů anebo prevenci násilí diváků. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou schválila vláda. Informoval o tom ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Výbor by se podle návrhu mohl věnovat i porušování práv anebo bezpečí sportovců. Novela teď zamíří do sněmovny. Nové parkoviště u nemocnice v Krnově je hotové. Město tam postavilo zhruba 70 nových parkovacích míst. Jde o takzvané zelené parkoviště. Nový povrch tvoří vsakovací rošty, které pomáhají zadržovat dešťovou vodu. Řidiči ale zatím nové parkoviště využívat nesmí.
5: Nová parkovací místa budou v provozu zhruba od poloviny října. Ve vsakovacích roštech se nejprve musí ujmout tráva a parkující auta by teď mohla povrch poškodit. Město postavilo novou plochu vedle současného parkoviště před hlavní budovou nemocnice. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
3: Značku Mezigeneračně získal hospic Citadela ve Valašském Meziříčí společně se základní školou Žerotínova. Ocenění od neziskové organizace Mezi námi. Obě organizace dostaly za to, že žáci školy pravidelně chodí za seniory už několik let. Jak často se daří podobně propojovat děti a seniory po celém Česku, říká ředitelka organizace Mezi námi Kateřina Jirglová.
6: V současné době máme zapojeno více než polovinu seniorských zařízení v Česku do takovýchhle mezigeneračních aktivit, že tam pravidelně chodí děti, ale samozřejmě bychom byli rádi, kdyby to bylo všude. Nikdo z nás nechce, aby byly seniorská zařízení prostě nějaké nedostupné zámky, kam nikdo nevstupuje. Naopak vlastně podporujeme to, aby ty děti viděly, co to je stáří.
2: Počasí.
3: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno, místy přehánky, teploty 9 až 5 stupňů Celsia. Přes den zítra většinou oblačno, místy přehánky hlavně na horách v Beskydech. Nejvyšší teploty v regionu zítra od 13 do 16 stupňů, na horách 7 až 11.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Ostravě v části Lhotka je omezený provoz v ulici Petřkovická. Budou se tam stavět nové chodníky. Omezený provoz v tomto místě bude do konce října.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Český radio v Ostravě. Vydařeňa.
8: Dobry wieczór, w poniedziałek 21 września 2026 roku. Imieniny Marka i Mateusza. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Dyrekcja Drugi Autostrad buduje w mostach koło Jabłonkowa nowy ekodukt. Specjalny most, który ma umożliwić bezpieczną migrację dzikich zwierząt, powstaje tuż przy granicy ze Słowacją, nad drogą I/68. Obiekt ma być gotowy w przyszłym roku, poinformował Mirosław Mazal z dyrekcji Drugi Autostrad. Od dziś zamknięty jest most graniczny między Starym Boguminem a polskimi Chałupkami. Rozpoczyna się jego kompleksowa przebudowa, która ograniczy ruch przez granicę aż do końca sierpnia przyszłego roku. Firmy budowlane po obu stronach granicy skoordynowały harmonogramy tak, aby prace przebiegały równocześnie. Czeska część remontu zostanie zrealizowana przez kraj Morawsko-Śląski przy wsparciu dotacji, a koszty wyniosą około 29 milionów koron. Drugą część wyremontuje strona polska. Prace obejmą konstrukcję nośną, filary, chodniki oraz oświetlenie. Ciepłownie w Czechach stopniowo rozpoczynają sezon grzewczy. Reagują w ten sposób na prognozowane na ten tydzień ochłodzenie. Sezon grzewczy zaczyna się więc w podobnym terminie jak w ubiegłym roku, poinformowało Stowarzyszenie Ciepłownicze Republiki Czeskiej. Do piątku temperatury w ciągu dnia mają utrzymywać się średnio w okolicach 15 stopni Celsjusza, a nocami spadać nawet do około 6 stopni.
9: Przechodzimy do serwisu Zaolzia. Polski folklor, tradycyjne smaki i spotkania z rodakami. W piątek w Brnie odbył się Dzień Polski, połączony z dniem otwartym klubu Polonus. W domu robotniczym w Żylenicach zaprezentował się m.in. zespół Olrzychowice Zaolzia. Co najlepiej oddawało atmosferę tego wieczoru? O tym Jacek Ślewczuk, jeden z organizatorów wydarzenia z klubu Polonus.
10: Ja myślę, że na pewno ten charakter pokazywałyby takie postaci przebrane w stroje regionalne, chodzące między nami. To są członkowie klubu Polonus, którzy przebrali się w niektóre ze strojów regionalnych polskich. Ja osobiście jestem w stroju szamotulskim z regionu wielkopolskiego. Danka, nasza prezes, jest w stroju cieszyńskim. Mamy osoby w stroju rzeszowskim, krakowskim. Także te postacie na pewno tworzą też taki klimat. Oczywiście jedzenie polskie, które tutaj przyjechało do nas z zaprzyjaźnionej już Pszczyny, ten klimat jeszcze podbija. No i te nasze tradycyjne kolory biało-czerwone, o które też prosiliśmy członków, ale osoby, które przyszły na dzisiejszy wieczór, żeby się jakiś taki akcent biało-czerwony do swojego stroju też wpletli.
9: W piątek swoich przyjaciół i sympatyków zaprosiła do czeskiego Cieszyna na koncert wokalistka jazzowa i szansonistka Darina Krygiel. Tym razem zaśpiewała nie z zespołem, a tylko z akompaniamentem pianisty.
11: Właśnie dzisiaj z panem Wilczem, moim pianistą, przygotowaliśmy koncert w Dziupli, w czeskim Cieszynie. No, mieliśmy już tu kilka wystąpień. A ja przychodzę w miarę regularnie zaśpiewać sobie na jam session. Dzisiaj będzie z panem Wilczem, z pianistą, ponieważ już nie występujemy z Milan Wilcz Trio, bo trudno było się zejść na próbach. Każdy pochodził z innej miejscowości. Perkusista w ogóle nie ma czasu, ponieważ założył rodzinę, więc trudno mu się urwać i ma pracę aż nad głowę.
9: Występy, atrakcje dla dzieci i domowa kuchnia. W sobotę w ogrodzie domu PZK w Nieborach odbył się Dzień Oszeldy. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na remont budynku. Od czego warto byłoby rozpocząć wizytę, gdyby ktoś trafił na to wydarzenie po raz pierwszy? O to zapytaliśmy Halinę Szczotkę z miejscowego koła PZKO w Nieborach.
12: Trzeba zacząć od rojberki, bo rojberkę mamy najlepszą w całym regionie i myślę, że nie ma takiej imprezy, na której można kupić jakąś tak pyszną, domową, robioną rojberkę. Ale oczywiście jest program, bo ten jest ważny, jest program kulturalny. My staramy się robić tak, żeby był i folklor, i współczesna muzyka, żeby po prostu każdy znalazł dla siebie coś fajnego. Wieczorem oczywiście jest zabawa. Robimy też sporo atrakcji dla dzieci. Były tutaj dmuchańce, było koło szczęścia, jeździły koniki dla dzieciaków, były warsztaty prowadzone tutaj u nas w Izbie Tradycji i to jest ważne. Myślę, że warto też podkreślić, że w tym roku była już 72. edycja wydarzenia i moim zdaniem to jest najstarsze wydarzenie w Trzyńcu, że jakby tutaj na terenie Trzyńca nie ma żadnej imprezy, która miałaby imprezy, nie wiem, kulturalnej, która która miałaby tak długą tradycję.
9: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Czy dziesięciolatek może wpłynąć na historię literatury? Okazuje się, że tak. Dokładnie 89 lat temu ukazał się Hobbit Tolkiena. Do wydania książki przyczyniła się entuzjastyczna opinia dziesięcioletniego Reinera Anwina, któremu ojciec wydawca powierzył ocenę rękopisu. Z literackiej wyprawy przenosimy się do prawdziwej podróży kosmicznej. 21 września 2003 roku sonda Galileo zakończyła misję w atmosferze Jowisza. Zniszczono ją celowo, żeby nie ryzykować, że kiedyś spadnie na jeden z jego księżyców i zanieczyści go ziemskimi drobnoustrojami. A wracając na Ziemię, dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pokoju. Po wyprawie wśród smoków i podróży do Jowisza życzymy więc Państwu spokojnego wieczoru. W części publicystycznej zajrzymy najpierw do Cielicka. Tam spotkali się byli obywatele Cielicka Dolnego, którzy w przeszłości musieli się przeprowadzić z powodu budowy zapory. Następnie przeniesiemy się do Karwiny, gdzie swój finał miała impreza Karwińskie Organy. A my porozmawiamy nie tylko ze samymi wykonawcami. Najpierw piosenka.

0: Do Cielicka Kościelca wracamy dziś za sprawą spotkania byłych mieszkańców Cielicka Dolnego. O znaczeniu tych corocznych spotkań opowie organizatorka Wanda Wampolowa, a swoimi wspomnieniami podzieli się jeden z dawnych mieszkańców, Józef Przywara.
1: A nie było co się mordować do kopca, tak to moja mama wykombinowała z panią sąsiadką.
2: Na początek skąd się w ogóle wziął pomysł organizowania byłych obywatel Cielicka Dolnego?
3: No to było tak, troszkę inaczej. Było tak, że zaczęli się spotykać bywali chórzyści Dolnego Cielicka, to znaczy nasi rodzice. Było to takie powiązanie, że po prostu tych bywałych chórzystów już teraz nie ma. No i oni się spotykali, potem już było tak, że raczej ich stan zdrowotny nie pozwalał na przykład, żeby przyjechali autobusem, to myśmy ich jako dzieci przywozili. No i czasem zostaliśmy na spotkaniu. No i tak po tym, jak już się to wykruszało, niestety takie jest życie, chórzyści wymierali, no i myśmy się zaczynali spotykać już właściwie jako ta dalsza generacja. Jeszcze pamiętnicy, ale już jako tak, że tak to zaczęło się. No, zaczęła to, można powiedzieć, moja ciocia, siostra mojej mamy, pani Wandzia Kiedruniowa, potem Farnikowa. I potem ciocia już też była chora i zaczyna to organizować albo pomagać w organizacji jej synowo, też Wandzia. I tak się złożyło, że potem ta Wandzia wciągła mnie do tego. No, a ponieważ ona nie jest z Cielicka, to mówiła, no to teraz ty już to organizuj, bo ty jesteś z Cielicka. No ja wprawdzie miałam 6 lat, kiedy wyprowadziliśmy się, no a tak niektórych tych znałam, bo byli starsi, ale niektórych naprawdę nie znałam, bo 6 lat to człowiek, do szkoły tam nawet nie chodziłam, w Cielicku Dolnym, do szkoły zaczęłam już chodzić do Żywocic, to znaczy tego specjalny człowiek nie pamięta, tak najbliższych sąsiadów i to wszystko.
2: Jeszcze nieco trochę też do geografii. Co wszystko zajęły zapory Żarmanicka i Cierlicka, które większość zna jako stałą część tego krajobrazu, ale nie było tak zawsze?
3: No to Cierlicka zapora, tylko część Cierlicka Górnego i dużą część Cierlicka Dolnego. Górne tylko część, ale dolne prawie że całe. Tam zostało jeszcze to, co jest tu na górze, to jest to na kopcu, ale jest tu Cierlicko Dolne, ale tego niespecjalnie, z tego Cierlicka Dolnego bardzo mało zostało.
1: Ale tak inaczej spotykamy regularnie co drugi czwartek. Jako seniorzy, to znaczy to są i no ci, co pamiętają coś o Cielicku.
2: Co pierwsze przychodzi panu do głowy, kiedy słyszy pan Cielicko Dolne?
1: Cielicko Dolne to jest moja młodość. No i oczywiście droga do szkoły, który, co było po drodze, był dom PZKO. No i tam to przez rzekę i szkoła zaraz koło rzeki.
4: Jak przeszło przez...
1: Tak, po prawej stronie, tak tu kolega podpowiadał. No i to są takie wspomnienia, co ciężko powiedzieć, ciężko wytłumaczyć. To było dzieciństwo takie bez troski, bez jakichś, powiem, my to mieli ze szkoły, powiedzmy, 15 minut, a my godzinę szli, jak to jeszcze były rozmaite bójki, a taki. To tak było po prostu, było jak było. No.
2: Które z miejsc z pana młodości jeszcze zostały dotychczas, a których już nie ma, co się z nimi stało?
1: Jako w Cielicku?
2: Tak.
1: No w Cielicku zostało jeszcze, no w tym Cielicku Dolnym, w tym co, została jeszcze ta tak zwana Wiedeńska ulica, no nie cała powiedzmy, no ale część tego. No ale już też tam ci byli sąsiedzi już są, albo nie żyją, albo się wyprowadzili gdzieś poza Cielicko.
2: To był temat, o którym mogliście w domu potem swobodnie, kiedy pan był już starszy, rozmawiać, albo raczej się tego unikało?
1: A tak nie unikało się tego, to się wspominało na rozmaitych spotkaniach takich rodzinnych. To się wspominało z taką, raczej wszystko z taką nostalgią.
5: Krótko opowiem właśnie o książce, która jest poświęcona głównie Cierlicku, choć także Błędowicom.
2: Co jest dla was najważniejsze, albo co motywuje was w ogóle
6: do ponownego spotykania się w tym gronie?
3: W tym gronie, no jednak niektóry naprawdę człowiek widzi raz za rok, dało się powiedzieć. I lubimy powspominać, jak było, takie stare... tady plotki dzieje.
2: Tym razem macie też specjalnego gościa. O kogo chodzi, dlaczego go zaprosiliście?
3: Zawsze na każdym spotkaniu jest ktoś, jakiś gość albo jakiś program. No i w tym roku zaprosiliśmy Dankę Hub, autorkę książki o Cierlicku, Warstwie na dnie. No bo to tak się podsuwało, że fajnie by było, żeby Danka opowiedziała, skąd czerpała inspirację. Bo jest to wprawdzie beletria, ale chyba tak połowę rzeczy są fakta.
0: Wspomnieniami o dawnym Cierlicku Dolnym dzielili się z nami organizatorka Wanda Wampolowa oraz były mieszkaniec miejscowości Józef Przywara. Wczoraj odbył się ostatni koncert tegorocznego Festiwalu Muzyki Organowej w Karwinie. My wracamy do koncertu sprzed tygodnia, kiedy w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego wystąpili Witold Zalewski, pierwszy organista Katedry Wawelskiej i jego córka Hanna. Posłuchajmy wykonawców oraz organizatorki Marty Wierzgoń.
4: Pani Haniu, Panie Witoldzie, serdecznie witam w Karwinie.
2: Dlaczego do tegorocznego programu, a konkretnie na niedzielną odsłonę, zaprosiliście Witolda i Hannę Zalewską?
7: Cały zamiar był taki w tegorocznej edycji, że będzie to tak trochę edycja rodzinna. Ale niestety jeden koncert z planowanych, bo planujemy naprawdę z dużym wyprzedzeniem, z rocznym, jeden koncert nie udało się zrealizować z powodów zdrowotnych. Miał być taki koncert, że miał grać wujek ze swoim siostrzeńcem, ale niestety nie udało się. I potem miał być koncert dzisiejszy. Miał być koncert taty i córy, ponieważ on już był zorganizowany, zmenażowany, więc zostawiłam tak, jak było pierwotnie planowane. I bardzo się z tego cieszę, że nie robiłam żadnych zmian, ponieważ pan Witold Zalewski już grał w Karwinie. Jest to świetny organista z Krakowa. Można powiedzieć, że taki jeden z najbardziej rozpoznawalnych liturgicznych i koncertowych organistów całej Polski. A to, że zagrać się z córą, to jest przypadek trochę, bo ja może rok temu, nie więcej, dwa lata temu, przez przypadek w Krakowie zauważyłam na plakacie imię organy Hanna Zalewska. A ponieważ byłam w tym czasie w Krakowie, no to weszłam, posłuchałam koncertu. Spotkałam się tam oczywiście i z panem Witoldem, co by z tatą. Wtedy grała córa jeszcze z innymi studentami Akademii Krakowskiej i zagadnęłam ich, czy by kiedyś, jak będzie okazja, nie zajrzeli do Karwiny. No i okazja się nadarzyła i jest. I bardzo się z tego cieszę.
2: Jeszcze domykając to pytanie, co z punktu widzenia organizatora jest najciekawsze właśnie na takiej konkretnej dwójce artystów, ojciec, córka?
7: Przekazywanie generacyjne rzemiosła i umu artystycznego, to na pewno, to jest niezupełnie oczywiste. Jakby się wydaje, na pierwszy rzut oka, że to dużo się rozpoznaje w różnych dziedzinach, oczywiście nie tylko w sztuce czy w muzyce konkretnie, ale na ten drugi rzut oka to nie tak często potem na przykład kontynuują ci generacyjnie połączeni ludzie z jednej rodziny to samo, zupełnie to samo, tę samą osłonę właściwie swojego artyzmu. Ktoś na przykład działa w muzyce, ale już nie w tym gatunku. Po prostu idzie swoją inną drogą. A tutaj bardzo dla mnie oczywiście szczęśliwie i miło, bo to naprawdę jest rzadkie. I ojciec i córa zajmują się właśnie organistyką i liturgiczną, i koncertową. Bo to trzeba tu chyba bardzo podkreślić.
2: Co z tym idzie? Jak powstaje program poszczególnych koncertów? Może i całość? Może artyści sami wychodzą z propozycjami do tego konkretnego miejsca, instrumentu? Albo wy też macie jakieś własne propozycje? Jaki autor miałby się pojawić, jakie wykonanie?
7: Dokładnie tak, jak to teraz zostało określone. Artyści wychodzą ze swoją propozycją. Oni muszą znać warunki, w jakich będą grać. To jest bardzo ważne, bo każdy instrument jest inny i nie da się każdego programu dopasować do każdego instrumentu. A to jest takie specyficzne właśnie tylko przy organach, więc to nie jest nic niezwykłego dla artysty, że on najpierw dopytuje się, na jakim instrumencie będę grał i potem dopasowywuje swój program. Ale jak ten program już zostaje gdzieś puszczony w teren, czyli ja go na przykład już widzę i jestem pierwszą osobą, która go widzę, kiedy organizujemy festiwal, to zdarza się, że czasem proszę o coś, o jakąś zmianę albo o coś bardziej konkretnego. W wypadku państwa Zalewskich oczywiście prosiłam o to, żeby przywieźli więcej polskiej muzyki, bo była tam tylko jedna pozycja, są myślę, że dwie. Więc prosiłam o to, bo zawsze bardzo mi zależy, żeby przywozić na festiwal muzykę z nacji, z której przyjeżdżają artyści.
2: Jeszcze nieco też na temat karwińskich organów i w ogóle miejsca koncertów. Gdyby przedstawić imprezę Karwińskie Organy osobie, która jeszcze o tym nigdy nie słyszała, co trzeba wspomnieć, czego nie można pominąć?
7: To jest ciekawe pytanie. Nigdy takiego jeszcze nie miałam okazji odpowiedzieć, więc zastanowię się króciutko, może głośno. Może dla osoby, która po raz pierwszy weszłaby do kościoła, ciekawa byłaby przestrzeń. Na drugi rzut oka. Ciekawe by było oglądnąć się i popatrzeć na piszczałki organowe, po prostu obejrzeć prospekt organowy, a potem usiąść i tylko wchłonąć trochę czegoś, czego jeszcze nigdy może nie doznał ten człowiek, ale co na pewno będzie czymś, do czego może znaleźć drogę.
2: Może tak na osobistą nutkę zaraz na początek. Jakie jest pani najwcześniejsze wspomnienie związane jak z pani ojcem, tak też oczywiście naturalnie z organami?
8: Organy towarzyszyły mi właściwie od samego początku mojego życia, jak i muzycznej drogi. Hanna Zalewska i gram dzisiaj koncert w Karwinie, dlatego głównie ze względu na mojego tatę. Pamiętam, jak co tydzień uczęszczaliśmy na mszę świętą w katedrze na Wawelu, ponieważ mój tata jest tam organistą. Właściwie od samego początku miałam styczność z organami i z muzyką organową.
2: W czym odnajduje pani taki własny osobisty styl w porównaniu ze stolem pani ojca?
8: Nigdy właściwie nie podchodziłam do tego porównując te dwa style, ale jeśli chodzi o mój styl, ja staram się czerpać inspirację ze swoich własnych odczuć w danym momencie, swoich własnych emocji, które odczuwam i które towarzyszą mi danego dnia. To jest kwestia, która jest zmienna, dlatego można powiedzieć, jak i u każdego muzyka, każde wykonanie jest inne, indywidualne.
2: Dzisiaj jesteście obaj na karwińskich organach. Może wspomagacie się jakoś? Macie do siebie uwagi, co można zrobić lepiej, co inaczej?
8: To jest bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że tata, który towarzyszył przy moich początkach, zawsze miał rolę wspierającą, jako że ma o wiele bogatsze doświadczenie niż ja. Zawsze stara się poradzić mi jakąś dobrą myślą, więc jest to oparte przede wszystkim na wsparciu. Nie ma, mi się wydaje, tutaj konkurowania, tylko jest po prostu wspólna pasja.
2: Jak trzeba się przygotować, kiedy pierwszy raz przychodzi się do nowego kościoła, do nowego instrumentu? Jest może tak podobnie ze wszystkimi organami, albo jednak nie?
9: Podobnie jest to, że musimy na nim zagrać koncert, natomiast Witold Zalewski, to tak jakbyśmy wsiadali w różne modele samochodów, musimy najpierw znać specyfikacje, tym bardziej, że starsze instrumenty pozwalają na dużo mniejszy zakres wykonania literatury, a te już współczesne stwarzają, no można powiedzieć, że nieograniczone możliwości. To się wiąże z pewnym jak gdyby i ułatwieniem i problemem, no bo im więcej zaangażowane jest techniki, tym my musimy ją po pierwsze znać, poza tym wiedzieć jak z niej skorzystać. To jest jak gdyby jedna rzecz. Druga rzecz, do każdego instrumentu staramy się jak gdyby dostosować literaturę, którą chcemy wykonać. To jest jak gdyby drugi krok, a trzeci krok to jest ranga wydarzenia, czy publiczność jest wyrobiona, czy raczej są to początki publiczności z muzyką organową. To wszystko później ma wpływ na to, czy nam się będzie dobrze grało i czy ludzie będą, wychodząc z kościoła, zadowoleni.
2: Dla was obojga, czy rozpoznalibyście nawzajem swoje wykonania, mając zamknięte oczy, tylko wsłuchując się w to, jak ta osoba, która siedzi i gra, czy to jest właśnie pana córka albo pani tata?
9: Myślę, że oczywiście pierwszym kluczem to byłby repertuar, bo koncertując dosyć często wspólnie, mniej więcej wiemy, jaki zakres repertuaru ostatnio, czy podczas ostatnich koncertów wykonujemy, jaki repertuar jest na tapecie. Oczywiście, gdyby było to nagranie archiwalne, pewnie też dałoby się rozpoznać. Dużo czasu spędzamy artystycznie ze sobą, więc wiemy z każdym dniem, z każdym koncertem wiemy o sobie coraz więcej.
8: Ze swojej strony muszę tutaj przyznać rację i oczywiście się z tym zgodzić, ale tak jak już wspominałam wcześniej, no ja jestem otoczona wykonaniami tato od dziecka, więc można powiedzieć, że się na nich wychowałam i jestem pewna, czy to jest wykonanie archiwalne ze starych lat, czy z tego, co się dzieje współcześnie, byłabym w stanie to rozpoznać.
6: I takie ostatnie, może nawet najtrudniejsze pytanie, nie ograniczając się tylko do tej imprezy Karwińskiej Organ, w jakiej kwestii ostatnioście się nie zgadzali?
9: Można powiedzieć jedną najważniejszą rzecz. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Więc bez względu na to, że szanujemy każdy swoje zdanie, no to jest to kwestia znalezienia pewnego kompromisu. Tym bardziej, że ja gram z Hanią jako córką, a Hania gra ze mną jako tatą.
8: Tak jak powiedział mój tata, to jest kwestia kompromisu. Wydaje mi się, że ważne jest, żeby pamiętać, że lepszy jest wrogiem dobrego. I też czasami nie ma sensu doszukiwać się nie wiadomo jakich rzeczy.
0: Wspominaliśmy koncert Witolda Zalewskiego i Hanny Zalewskiej w Karwinie. Obok wykonawców mówiła organizatorka Marta Wierzguń. Tegoroczny Festiwal Muzyki Organowej zakończył się wczoraj. Co łączy Polaków i Czechów, a co wciąż nas dzieli? I jakie miejsce w relacjach obu krajów zajmuje Zaolzie? Jutro w wydarzeniach wrócimy do spotkania międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego w Czeskim Cieszynie. O drodze od sąsiedztwa do strategicznego partnerstwa opowie historyk Roman Baron z Czeskiej Akademii Nauk. Co zespół redakcji polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w poniedziałek 21 września 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zaprasza na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.